zakho zabo njengoba nithetha nayo iifoto zakho zidekoreyithile sezithe zagcwala kwizigodlo ngezigodlo zasetyenzwa impilo yakho ibhedla kwasetyenzwa ifoto lakho omnye magama uthixo uthethile nomprofethi usmall general wathi mabafike abantu nezifoto zabo nezithombe zabo azoqa